0: jest Radio Gra.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: poniedziałek, 10 dzień sierpnia, na zegarach jest 6. Czas na pierwsze informacje w Radiu Gra.
1: Termometry w Polsce pokażą dziś nawet 33 stopnie. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami. Najcieplej będzie dziś w pasie od Szczecina aż po Wrocław. Ostrzeżenia nie obowiązują północnej części kraju, a także niektórych powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Portugalii i Hiszpanii strażacy walczą z aż kilkunastoma dużymi pożarami lasów w pobliżu granicy obu państw. Walkę z ogniem utrudniają ponad 30-stopniowe upały. Z zagrożonych regionów trzeba było ewakuować już 500 osób. Najgorsza sytuacja jest w hiszpańskiej prowincji Huelva, w której pożar strafił już co najmniej kilka tysięcy hektarów lasów. Portugalska żandarmeria informuje, że spory napływ turystów, którzy przyjechali, aby obserwować w środę zaćmienie słońca, podwyższył ryzyko zapuszenia ognia. Policja wyjaśnia okoliczności niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Łomży. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze. Na szczęście uratowali je sąsiedzi. O szczegółach reporter Stanisław Pawłowski.
2: Sąsiedzi zobaczyli 4-latkę wiszącą na barierce balkonu na 5. piętrze właśnie. Wiedzieli, że może za chwilę spaść, dlatego na dole szybko rozciągnęli duży kot. I rzeczywiście, po chwili dziecko spadło, a sąsiadom udało się zamortyzować upadek. Jak słyszę od służb, dzięki ich postawie nie doszło do tragedii. Dziewczynka była przytomna, karetka zabrała ją na dalsze badania do szpitala. Na miejscu była mama dziecka. Jak przekazała mi Karolina Wojciechan, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łomży, kobieta była nietrzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśnią teraz okoliczności tego zdarzenia.
1: Duże zmiany w organizacji ruchu czekają od dziś kierowców w Krakowie. Rozpoczynają się prace na wiadukcie łączącym Aleję Juliusza Słowackiego z Aleją 29 listopada.
3: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia, przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia.
4: Poniedziałek od samego rana w Toruniu przywitał nas nieco chłodniej, choć temperatura rośnie i będzie rosła nawet do 30 stopni Celsjusza. W ciągu dnia możemy spodziewać się słońca, choć przeplatanego z chmurami, a z tych chmur prawdopodobnie spadnie deszcz. Po południu również mamy wysokie prawdopodobieństwo deszczu i burzy. W kolejnych dniach będzie ponownie nieco chłodniej do 20 paru stopni Celsjusza na termometrach.
0: Poniedziałek, poniedziałeczek, poniedziałkunio, ktoś tu się przeciąga.
4: No tak, jeszcze ktoś troszkę za wcześnie, ale będzie dobrze, jeszcze się rozkręcę, naprawdę, mówię wam.
0: Jeszcze w tej godzinie Oliwia odpowie, dlaczego tak mało spała w trakcie minionego weekendu. Piotr Olszowski.
4: No nie wiem, czy odpowiem. Oliwia Ciszewska, gramy.
0: Powiesz.

0: Dobre granie o poranku i tak w tym Cadillacu dojeżdżamy do poniedziałkowego ranka właśnie.
1: Można pytamy, się rozmarzyć.
0: I pytamy, jak tam u was po weekendzie. Dajcie znać, liczymy na taki feedback, jak to się ładnie mówi w internetach, nie po polsku, taką odpowiedź z waszej strony, sygnał.
1: Prawda, tak się mówi z angielskiego, tak młodzież także mówi. No, weekend dał nam trochę oddechu, a jak to będzie w tym tygodniu, będziemy sprawdzać oczywiście w prognozach pogody, a za chwilę także sprawdzimy, kto dzisiaj obchodzi imieniny.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Budzimy się, moi drodzy, i przekręcamy okienko w kalendarzu. Kolejny dzień przed nami, dokładnie 10 sierpnia.
1: Tak.
0: A kto dzisiaj świętuje?
1: Ten, kto ma wypłatę.
0: Tak. No i skoro ma wypłatę, to może kupić ciasteczko, coś słodkiego do kawki. Z okazji imienin: Borys, Wawrzyniec, Bohdan, Bernard i Amadeusz. To oni dzisiaj świętują.
1: Rzeczywiście, trochę jak jakiś dyktando w szkole. Bożydar, Bohdan, Bogdan i tak dalej.
0: Wszystkiego przez dobrego. Jakie H. Bohdan?
1: No właśnie. Dzień przewodników i ratowników górskich obchodzimy również oraz Światowy Dzień Lwa. A lew to ja, nie jeden by powiedział, a nie jedna.
0: Ja też o poranku jestem trochę jak lew. Wiesz, grzywa stoi, no i...
1: Właśnie o tym chciałem
0: trzeba
1: powiedzieć.
0: Trzeba się uczesać.
1: Ładna ta fryzura, ładna.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland!
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: Już jest nowa gazetka Turimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlek Pol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na turimpex.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. O poranku to pozdrawiamy wszystkich, którzy gdzieś tam na drogach próbują się rozpędzać, żeby dojechać do miejsca docelowego. Przede wszystkim bezpiecznie, pamiętajcie.
1: Może
0: nie rozpędzamy
1: jeszcze
0: się.
1: O tej porze jest spokojnie na drogach.
0: Tak, ale oprócz tych prędkości rozpędzania się, to jeszcze borykają się niektórzy kierowcy z trudnościami i takich dzisiaj przybywa w kolejnym miejscu na mapie naszego miasta. Rozwijam teraz mapę Torunia. Dobra, dawaj te pityski tutaj, co my teraz dzisiaj mamy.
1: No niestety, w okolicy Kosynierów Kościuszkowskich, Olimpijskiej, no i ogólnie ulica Konstytucji 3 Maja, tam czekają nas zmiany od dziś dokładnie do 18 sierpnia.
0: Ale tam to się w ogóle dużo dzieje. Jak tam ostatnio trochę jeżdżę, to czuję się jak w filmie. Codziennie jestem na innym planie filmowym. Naprawdę, tu jakieś tory leżały, były po drugiej stronie. Tutaj tych słupków nie było, a już są.
1: Ale nowe budynki, ani zwierzęta, nic się nie pojawia.
0: Zwierzęta i owszem, dziki czasem. Najprawdziwsze prosto z lasu. Uważajcie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Moving to the Sun w Radiu Gra i tego słońca życzymy dziś jak najwięcej na cały dzień. Jak będzie w praktyce? O tym w szczegółach w pogodzie za chwilę.
1: Najlepiej dużo słońca w klimatyzowanym pomieszczeniu. O. A tam na przykład jest w kinie w Lublinie. O tym także sobie pośpiewamy i posłuchamy już niedługo na antenie Radia Gra.
0: Chciałem zdementować. W toruńskich kinach też jest klimatyzacja. Nie tylko tych lubelskich.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol.
4: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.

0: Dawid Podsiadło na błysk. Tak nam się zrobił ten numer na antenie Radia Gra. To już za nami.
1: A jeżeli brakuje wam rozluźnienia, no to już za chwilę razem z Miką o takim sobie zaśpiewamy. Relax, take it easy. Już za chwilę w Radio Gra.
2: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Dwa dni warsztatów śpiewu i dwa wieczory pełne tradycyjnych tańców oraz muzyki z całego świata. Już 13 i 14 sierpnia zapraszamy do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na festiwal Cztery Strony Folkloru. W programie m.in. muzyka z Indii, Tajwanu, Turcji, Litwy, Komorów, Senegalu, Kenii i Algierii. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mektul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.

0: Termometry w Toruniu mogą dzisiaj pokazać 30 stopni. Warto mieć przy sobie jednak także parasol, bo synoptycy nie wykluczają przelotnych opadów deszczu zarówno do południa, jak i późnym popołudniem. W międzyczasie będzie się jednak także przejaśniać. Dzisiaj wieje umiarkowany wiatr, może być silniejszy, jeśli przez region przejdzie burza. Warunki biometeo w Toruniu będą niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
2: To jest Radio Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 o 9 kolejne informacje w raporcie. Natomiast uwaga, uwaga, teraz się trochę palcem po mapie przeniesiemy w inny zakątek kraju, ponieważ nad Bałtykiem został tylko 1%.
1: 1% Polaków? A reszta to co, zagraniczni turyści czy jak?
0: Nie, nad Bałtykiem został tylko 1% miejsc noclegowych do wynajęcia. Zostały albo same beznadziejne, albo same bardzo drogie.
1: A to nie drogie kiedykolwiek do wynajęcia też tam były?
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Już za chwilę godzina 9:00, a my szykujemy się na kolejną garść informacji prosto od naszych dziennikarzy, którzy pracują jak te mróweczki od samego rana.
1: Wszystko prawda.
0: A to wszystko ze sprawą kawusi.
1: A jak ktoś pracuje jak mróweczka, to z czego się później może cieszyć 10 dnia miesiąca, tak jak dziś? Wiadomo z czego.
0: No wiadomo, już za chwilę 9:00.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Aquaterra. Centrum Akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duosapoli dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duosapoli. Smak, który pokochasz.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kaba ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Po reklamie.
20: 9 na zegarze, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji. Raport Radia Gra przed nami.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej, którzy korzystają z największego węzła przesiadkowego w Toruniu. Na Alei Solidarności rozpoczęły się prace przy odnawianiu wiat. Wczoraj przeniesiono jeden z przystanków. Tymczasowy peron został uruchomiony przed przejściem dla pieszych, patrząc od strony placu Not.
11: To są wiadomości Radia Gra.
21: Przenosimy się do podtoruńskiego Lubicza. Jak już wiecie z naszych serwisów, gmina uzyskała pozwolenie na budowę mostu przez Drwęce, który połączy Lubicz Dolny z Nową Wsią. Na jakim etapie jest teraz ta inwestycja?
19: To jest rzeczywiście najważniejsza inwestycja, jeżeli chodzi o komunikację i układ komunikacyjny na terenie naszej gminy. W tej chwili przygotowujemy dokumentację przetargową, tak żebyśmy mogli do końca sierpnia ogłosić przetarg. No i myślę, że wykonawcę w ciągu, ponieważ jest to inwestycja sięgająca rzędu 40 milionów złotych, postępowanie przetargowe będzie trwało aż 2 miesiące. Do listopada, najpóźniej do połowy grudnia powinniśmy poznać zarówno cenę całej inwestycji, jak i wykonawcę.
21: Mówił nam Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz. Zerkamy w kalendarz. Do końca wakacji zostały tylko 3 tygodnie. Przed uczniami jeszcze trochę luzu. Łapią każdą chwilę.
22: Myślę, co się stanie, jak powrócimy tam.
23: Jak myślisz, co się stanie?
22: Znowu będzie trochę lekcji, będzie się trzeba trochę uczyć.
23: A teraz te 3 tygodnie na co chcesz poświęcić? Na przygotowanie do szkoły, czy jednak wakacje?
22: Chcę jak najwięcej poświęcić z rodziną.
23: Jest coś, za czym może tęsknicie? No już ponad miesiąc wakacji, ponad miesiąc bez szkoły.
24: W sumie to za koleżankami i w ogóle.
25: Za WF-em.
21: Z dziećmi rozmawiał Stanisław Pawłowski.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Przed nami poniedziałek z dość dynamiczną pogodą. Ważny jest alert meteo dotyczący upału. W Toruniu termometry mogą według IMGW pokazać dzisiaj 30 stopni, ale jednocześnie na niebie spodziewajmy się mieszanki słońca i chmur. Może dzisiaj popadać, może zagrzmieć. Ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami wydano dla wielu sąsiednich powiatów, m.in. Grudziąckiego czy Golubsko-Dobrzyńskiego.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
27: To już po 9:00 i to już wszystko od nas na dziś. My piękni za ten poniedziałkowy ranek dziękujemy. Jakoś przetrwaliśmy chyba.
20: Mm-hmm,
27: w sensie
20: no,
27: i my, i wy.
20: I przed nami jeszcze cały piękny dzień, także miłego poniedziałku wam życzymy, dużo energii. No i słyszymy się tradycyjnie jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska?
27: Wszystko prawda i Piotr Kolszowski. Trzymajcie się do jutra. Cześć, pa, pa. Pa.

0: Mendes i Camila Cabello. I tak powolutku wchodzimy w ten poniedziałek, wgryzamy się w ten poniedziałek i przez tydzień będziemy musieli się przeorać jak ten rolnik w Gliwicach przez asfalt. Tyle, że rolnik siedzi już w areszcie i czeka go kara 300-400 tysięcy złotych, a na nas na końcu tygodnia czeka nagroda w postaci weekendu. Także damy radę. Mariusz Pucyło, hity pełne słońca, za chwilę Lykke Lee, przypomnij I Follow Rivers.
1: Słuchasz.

tak się rozbudzamy w poniedziałkowe przedpołudnie. Shakira w Radiu Gra. To skoro mamy poniedziałek, warto przypomnieć, że od dzisiaj mamy kolejne prace przy modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja, a to zmienia organizację ruchu drogowego. I tak od dzisiaj południowa jezdnia ulicy Konstytucji 3 Maja na fragmencie od Kosynierów Kościuszkowskich do Pętli Olimpijska jest dwukierunkowa i także dwukierunkowa jest jezdnia Konstytucji 3 Maja na odcinku od Kosynierów Kościuszkowskich do ulicy Teligi. A do tego kierowcy jadący południową jezdnią Konstytucji 3 Maja w stronę centrum miasta na skrzyżowaniu z ulicą Kosynierów Kościuszkowskich muszą wrócić na północny pas jezdni. Takie zmiany ponad tydzień aż do 18 sierpnia. To jest

Was Blue w Radiu Gra. Dzisiaj zaczynamy trzeci od końca tydzień wakacji. Jak to będzie wyglądało w pogodzie dzisiaj? No ciepło, cieplutko, wysoka temperatura nawet do 29 stopni, chociaż być może trochę pokropi. Jutro chłodniej, 22 stopnie, środa podobna, temperatura w górę w czwartek do 25, a na weekend znowu gorąco, piątek 28, sobota nawet 32 stopnie. No w niedzielę będzie chłodniej, ale sobota zapowiada się naprawdę upalnie. Tyle o kolejnych dniach tygodnia, a jaka dzisiaj pogoda w Toruniu, o tym za momencik. Potem Kygo i Tina Turner.

0: Polskiej Mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z Polskiej Mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Już jest nowa gazetka Turimpex. Teraz frytki Hortex, dwa rodzaje, 7,99 opakowanie. Wafle familijne Jutrzenka, różne rodzaje, 2,99 opakowanie. Ser Mlek Pol, trzy rodzaje, 22,99 kg. Szczegóły w sklepach i na turimpex.pl.
2: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza.

0: zachwycone.
1: Hity pełne słońca powrócą dosłownie za momencik, a ja jeszcze tylko przypomnę, że od dzisiaj do 12 sierpnia w godzinach wieczornych i nocnych kierowcy oraz mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie ulicy Ciasnej. Odcinek tej ulicy od Łazienej do Mostowej będzie czasowo wyłączony z ruchu. Każdego dnia, każdego wieczora, każdej nocy od godziny 12 tak będzie do 12 sierpnia. Jutro 11 słyszymy się po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Poranne słońca.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: To poniedziałek, 10 sierpnia w Radiu Gra. Zapraszamy na raport o 13.
14: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Drogowcy skończyli pracę, czekają na oficjalny odbiór. Chodzi o chodnik i przejście dla pieszych prowadzące do stacji PKP Toruń-Katarzynka na wysokości Jaru. Do tej pory na ten peron nie było jak dojść, o czym informowały prawie wszystkie ogólnopolskie media. Teraz kolejowy przystanek nie będzie już stacją widmo.
15: W ramach inwestycji wykonaliśmy również chodniki. Ich budowa była konieczna, bo ona zapewnia wygodne dojście do tego przejścia. Pojawiło się oczywiście nowe oświetlenie, które zapewnia widoczność na tym przejściu dla pieszych, ale też i podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Także tutaj to przejście mamy gotowe.
14: Mówiła Agnieszka Kobuspańska, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Przejście to jednak rozwiązanie tymczasowe. Na przystanek w przyszłości będziemy mogli dojść tunelem pod drogą krajową numer 91.
16: To są wiadomości Radia Gra.
14: Przenosimy się na Starówkę. Mamy informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej, którzy korzystają z największego węzła przesiadkowego w Toruniu. Na Alei Solidarności rozpoczęły się prace przy odnawianiu wiat. Wczoraj przeniesiono jeden z przystanków. Tymczasowy peron został uruchomiony przed przejściem dla pieszych, patrząc od strony placu Not.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się na październikowej liście refundacyjnej. Jakie konkretnie? O tym powie teraz Michał Dobrołowicz.
17: Po pierwsze, lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. Miesięczna terapia kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. Kolejna zmiana, o której się dowiedziałem, to refundacja od jesieni leku na rzadką chorobę określaną skrótem VHL, czyli zespół von Hippel-Landau. To jest choroba genetyczna, z którą w całej Polsce zmaga się ponad 1000 osób.
14: Wieczorem w Toruniu może popadać, może także zagrzmieć. Alert meteo związany z burzami w powiecie toruńskim będzie ważny od godziny 17 do 22. Dzisiaj wydano także dla naszego miasta ostrzeżenie dotyczące upału, ale jutro i pojutrze będzie już chłodniej. Termometry pokażą niewiele ponad 20 stopni Celsjusza.
13: Już kolejny poniedziałek prawie za nami. Przynajmniej mamy popołudnie i coraz bliżej widać końca dnia w pracy. Mariusz Skodanowski, dzień dobry. Zapraszam na wspólne spotkanie do 18. Już teraz czekają na swoją kolej Phil Collins i czy chociażby NSYNC. Zaczynamy.

0: September, Satellites w Radiu Gra. Poniedziałek 10 sierpnia to może być dobry moment, żeby zacząć naszą przygodę z bieganiem.
1: Buty, dobre buty to podstawa.
0: A w naszym programie do 18 nie zabraknie ważnych, ciekawych informacji. Podsumujemy chociażby ostatni sportowy, a zwłaszcza żużlowy weekend. Przyjrzymy się wyprawie, która rozpoczyna się właśnie w wykonaniu toruńskich naukowców i muzyków na Spitsbergen. Będą także informacje związane z festiwalem Wisły, który już za chwilę dotrze do Torunia i będą także zaproszenia na koncert Maryli Rodowicz, która już w świąteczną sobotę pojawi się w CKK Jordanki.
2: Maryla Rodowicz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Gra.
0: No ale przede wszystkim będą u nas hity pełne słońca. Po przerwie zapewni je nam chociażby Ed Sheeran czy zespół Kult.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
2: To pewne.

0: plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowi.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: gdy nie ma dzieci w Radiu Gra, a gdy nie ma możliwości wyjazdu na wakacje, to czy taki czas spędzony w mieście też może być fajny? Oto pytaliśmy mieszkańców Torunia.
1: Wiem, że jest coś takiego jak geocaching, czyli chodzenie i zbieranie jakichś przedmiotów ukrytych. Każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli nie może wyjechać.
2: Ja uważam, że jest możliwe jak najbardziej. Na przykład można pójść do teatru.
3: Można gdzieś iść na boisko, na kort tenisowy. Jest tego bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że tak śmiało można spędzić właśnie wakacje w mieście.
4: Wakacje w mieście mogą być ciekawe. Jest dużo koncertów, dużo festiwali.
1: To zależy na pewno od pogody. Jeżeli mamy piękną pogodę, to na pewno świetnie sprawdzą się wszelkie kąpieliska i odkryte baseny.
0: A skoro już o nich mowa, to przypomnijmy, że w czasie wakacji dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej mogą w poszczególne dni korzystać z letnich basenów Mosiru za darmo. Dziś taka okazja obowiązuje na basenie przy Skarpie 4. A w Radio Gra w wakacyjnym klimacie David Guetta, a później Madonna.
5: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama. To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: Wieczorem w Toruniu może popadać, może także zagrzmieć. Alert meteo związany z burzami w powiecie toruńskim będzie ważny od godziny 17 do 22. Dzisiaj wydano także dla naszego miasta ostrzeżenie dotyczące upału, ale jutro i pojutrze będzie już chłodniej. Termometry pokażą niewiele ponad 20 stopni Celsjusza.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: No musimy trochę poczekać na nowości od Eda Sheerana, bo on wymęczony ostatnią trasą koncertową musi sobie odpocząć i spędzić więcej czasu z rodzinką, no i z przyjaciółmi, również w prywatnym pubie. Tak, tak, ma taki pub tylko dla przyjaciół. Chciałbym mieć zaproszenie. Wy macie zaproszenie do wieczornego Radia Gra. Za chwilę DJ Goja, Jason Derulo, plażowo ich Michiko.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

Pożyczony, niekradziony. Sylwia Grzeszczak. Może tak partnera można sobie pożyczyć też na przykład na wesele, jeżeli ktoś ma problem. Może teraz odkryłem jakiś pomysł na biznes. Facet na wesele. Ile takie coś mogłoby kosztować? Ja to poszedłbym za darmo, powiem wam, jakby ktoś chciał mnie zaprosić. Uwielbiam te imprezy, no bo przecież dobre jedzenie, muzyka też bardzo dobra. Wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi, dlaczego nie? Ten numer to niekoniecznie na wesele, ale wieczorowo to idealnie. Śpiewa Melanie Fiona tak przy poniedziałku. Monday morning.

0: mama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Mega klimat zrobił w tym przeboju, to The Weeknd i jego Save Your Tears, The Weeknd, tak, bo jeszcze jest nasz polski weekend. Były osoby, które podobno się pomyliły i wybrały się na koncert nie tej ekipy. The Weeknd pozdrawia wszystkich polskich fanów, był pod wielkim wrażeniem Stadionu Narodowego i obiecał, że wróci. A my wracamy do klasyki za chwilę na naszym winylu. CC Catch, dawno nie było, I Can Lose My Heart Tonight, wróci także Hurzel, imprezowe wakacyjne Moving to the Sun, ale teraz nasza kolejna taneczna nowość, którą polecam w tym tygodniu w Radiu Gra. To Brytyjczycy, dwójka przyjaciół z projektu Switch Disco w numerze Voices.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
5: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio

0: Nasza przeurocza ostatnio w różowych włosach bryska, ale miała już niebieskie i zielone. Jej odbicie. A teraz uwaga, czas na wieczorne klasyki. Za chwilę po raz kolejny z naszego winyla. Yamaha, Yamasa, oczywiście młode tłoki. Teraz jednak jeden z największych hitów klubowych i eurodance'owych od DJ-a Sasha, który występuje do dzisiaj w klubach i na festiwalach. I to nie tylko na festiwalach retro. Sasz, jego głośne Ekwador.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Dami tu mano! I venga conmigo!

0: Reklama.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.

You Can't Stop the Beat, DJ Wally Lopez, Hiszpania. On się szykuje na 12 sierpnia, bo tam będzie to wszystko widać. W środę 12 sierpnia Europa dostanie astronomiczne kombo, no bo tego samego dnia przypadnie zaćmienie słońca i maksimum roju Perseidów, całkowite zaćmienie, będzie widoczne m.in. właśnie z części Hiszpanii, Islandii i na Grenlandii. A my teraz wybieramy się do Afryki, bo przypomnę wam hit pana Afryki. To Afryk Simon i jego Ramaya. Znacie to?

Rysa na szkle, Urszula wieczorowo w Radiu Gra. Już po zachodzie słońca, no to szykujemy się na oglądanie nieba, no bo przecież w tym tygodniu jest to świetny moment, żeby patrzeć w niebo, bo Perseidy są aktywne, a ich maksimum ma przypaść właśnie na noc w tym tygodniu, z 12 na 13 sierpnia. W tym roku warunki mają być wyjątkowo dobre. Może już macie jakieś zdjęcia, jakby co, to proszę się pochwalić.

0: reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Podobno chodzi tylko o pieniądze, ale można się nie zgodzić, albo można dyskutować. All About The Money to Meja. Miała jeden hit, ale za to jaki. No i jeszcze jeden, zanim powiemy sobie dobranoc ode mnie. Always On My Mind. Jeden z największych hitów od tej ekipy Pet Shop Boys. I oni rzeczywiście spotkali się w sklepie zoologicznym. Tak, zaczęła się ich kariera. Zajmowali się rybkami, ale już powoli myśleli o muzyce. Pet Shop Boys w Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.